Iko hare yagiye kuza yo ngaho imuhuta indirimbo bayise ngo amasezerano ikiganiro ni mu kamahoro wandaye mwakura ku 62 ubusa gatandatu muramuse abanyu mubipfuriza kugira igitondo ciza mwandanye ro kuranirwa bishyigira igihe cy'isaha 12:09 hano muri studio zacu.

0: Mahoro neza.
1: Mahoro muri bande muherereye he?
0: Itwa Mahoro wa Cipriano mba muri butagazwa ku mutumba wa Nyamiyaga.
1: Kaze Cipriano.
0: Ni furi gitondo cyiza. Mbona buca heruka guhuka muri Tanzania rumwizera.
1: Mhm.
0: Bongera nipuri jwa Philippe Iburenza akora ibiratu.
1: Mhm.
0: Nabandi bakirisha bose bari ku mpinga ahantu hitwa muntu je ku mpinga.
1: Mhm.
0: Murakoze.
1: Yego murakoze namwe.

0: Eka rero ndabashimire cyane abo twabanye muri kino kiganiro. Aha akaba ariho kiganiro Ramukamahoro kigarukiye. Mubandanye mugira igitondo cyiza na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri.
1: Ramukamahoro.
2: Ramukamahoro. Ramukamahoro.
3: Ramuka. Amahoro.
4: Ramukamahoro. Ramukamahoro ni ikiganiro ukurikiranira kuri Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Isamiranira kuri megahertz 101.